Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wszystko.

Za naszą stodolą hruszka maslowa, a za nią stoi drzewiany plot. Za plotem mieszka rodzina Buszowa, powiem wam o nich takowy chłod. Raz idę ze szichty, a widzę Buszku.